0: Vašky Hot. Vždycky fresh. Fajn. Next Generation.
1: Next Generation.